Tommy Cash, Espresso Macchiato. In verjamem, da sta svojega že spili, 3 minutke manjka do 8:30. Dobro jutro, Sandi z vami, z mano pa kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?